0: pani kurjaza, nie. Widele widzą w glejnie sajtanu, posił kazali, posali panu. Widele widzą w glejnie sajtanu, wygrani panu. Tam stara pojaśni pan Marika Kostorska, trzeci pana Wysoca.
1: To nie jest pojaśni,
0: widzą, i to jest pan Niepal, no, fotografii agentów.